Tajemna osobie pana Gregora. Zależy wam tu zenatom, aby ten proces wygrał. Dziękuję wam. Nie chcę wizwidat, odkud wizwidat.

am sautis de dopisi, iene la svegeta plus un podcast, docum se pot peceti, iene la svegeta mie, iește nieco,